0: odbyla 5. hodina.
1: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
1: Hrajeme další
2: pecky.
3: Crazy Radio.
4: AI zprávy se nám kvůli chybě v Gemini pro tuto hodinu nepodařilo vygenerovat. Snad za hodinku.
0: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun.
5: Whatever.
0: S Crazy Radio.
6: Samo życie. Tak jest. Aha. Grzech za grzech. Kręcimy się wokół tego, wokół tych samych zasad. Wiesz? Sprawdź to.